0: Czy ty nie pokryj się na mnie niż tak.
1: Tak, tak.
0: I ja lubię są dick. Ja zmieniał
1: są tak.
0: I łączę, że wsigda

0: Jak
1: leży?
0: Jak
1: leży?
0: Jak
2: leży?
0: Jak
1: leży? Jak rip the skin.
0: Jak
1: rip the skin.
0: Jak
2: bend on board.
0: Jak
2: bend on board.
0: Jak
3: boy next door.
0: Jak
3: boy next door.